ponad myśloń. Nie będzie to już te znany dzień. Kaset oczu urlable dzień. Antin wat dit sase che kaseto tu pulable che antin wat dit sase che kuch kal kubat asne sitesh.